Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Śmiertelny wypadek na S5 są utrudnienia w stronę Poznania. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego, świętowanie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Walka o europejskie puchary. Sprawdzimy, jak poszło wczoraj polskim klubom. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku w Kujawsko-Pomorskiem. Na trasie S5 w pobliżu węzła Bydgoszcz-Miedzeń zderzyły się dwie ciężarówki, zginęła jedna osoba. Są spore utrudnienia na trasie w kierunku Poznania, policjanci kierują ruch na objazdę. Świętowanie w gronie zwolenników, podsumowania i zapowiedzi. Chcę w istocie zmienić model prezydentury, tak w rocznicę zaprzysiężenia mówił Karol Nawrocki. Podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wyliczał m.in. swoje inicjatywy ustawodawcze.
1: Złożyłem je w ciągu roku, drodzy Państwo, 22, a więc średnio dwie inicjatywy ustawodawcze na miesiąc. Zrobiłem to dlatego, bo chcę. W istocie chcę zmienić model prezydentury. Prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu.
0: Karol Nawrocki zapowiedział też, że w ciągu kilku miesięcy zostanie przedstawiona prezydencka strategia rozwoju.
1: Wierzę głęboko, że prezydencka strategia rozwoju stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w Rzeczpospolitej Polskiej, żeby stworzyć realny plan na przyszłość dla Rzeczpospolitej.
0: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego nie zabrakło też zwolenników prezydenta.
2: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tę rocznicę.
3: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
4: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
5: Jest prezent dla prezydenta?
6: Co żeby walczył o nas. To są rękawice.
7: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
0: W ciągu roku prezydent podpisał 255 ustaw i 41 razy skorzystał z prawa weta. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na Stołecznej Ochocie. Według ustaleń służb mężczyźni zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Następnie napastnicy usiłowali wciągnąć 25-latka do samochodu.
8: W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili go na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Łączna suma strat wynosiła ponad 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia na terenie miejscowości Duchnów 5 obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat.
0: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Zatrzymani Gruzini usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z usiłowaniem pozbawienia wolności pokrzywdzonego. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Zwycięstwa Lecha i Jagiellonii, remis Rakowa i przegrana GKS-u. Za polskimi drużynami pierwsze spotkania trzeciej rundy eliminacji do europejskich pucharów. Zespół z Katowic przegrał z KPL-em Tel Awiw 0-2, a Raków bezbramkowo zremisował z Hammarby. Z kolei Lech skromnie wygrał z Klaksvik 1-0, a Jagiellonia 2-1 pokonała Rangers.
10: Wiadomo, że to jest dwumecz i zapracowaliśmy sobie na małą przewagę i pojedziemy na Ibrox walczyć o awans ze zwycięstwem. Minimalnym, ale zawsze zwycięstwem.
0: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Rewanże zaplanowano za tydzień.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: A my rozpoczynamy piątkowy poranek, 4 minuty po godzinie 6.
12: Dzień dobry, Kasia Kozimor,
11: Tomek Walaszczyk
0: i Michał Konopiński.
12: Za chwilę kartka z kalendarza.

0: 12 minut po godzinie 6. Piątek jest, 7 dzień sierpnia.
1: O, patrz, Andromeda.
0: O, gdzie?
1: No, w kartce z kalendarza. Jeszcze jest Albert, Don, patrz, Donat, Dorota, Edmund, Klaudia, Konrad, Sykstus i Wincenty. Obchodzą się wszyscy imieniny.
0: Wszystkiego najlepszego. Johnny Glover, amerykański aktor, świętuje urodziny.
1: David Duchowny, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta.
0: Polska aktorka Dorota DeLong.
1: Charlize Theron, aktorka.
0: I Aleksandra Kurzak, polska śpiewaczka operowa.
1: Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują. Różne okazje, różne rocznice, a dzień rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus, już 12 minut po 6.
2: Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim.
3: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o konieczności wyrzeczenia się świata, w konsekwencji pójścia za Jezusem. Żeby pójść za Panem, żeby pójść za Chrystusem, trzeba diametralnie zmienić swoje życie. I może jest nam to ciężko zobaczyć, bo prowadzimy dosyć spokojne życie, często naznaczone modlitwą, wsłuchaniem się w drugiego, ale uwierzcie mi, że wystarczy posłuchać świadectw osób nawróconych trochę później, w wieku dorosłym na przykład. Takie osoby, które zdecydowały się pójść za Jezusem i wcale wcześniej nie prowadziły pięknego i pobożnego życia, bardzo często musiały porzucić swoje środowisko rodzinne, towarzystwo, bardzo często nauk, który ich ograniczał w relacji ze wszystkimi, nie tylko z Bogiem. Musieli zmienić swoje życie diametralnie. Może nasze życie nie wymaga tak radykalnych środków, ale potrzeba się zastanowić, co powinienem zmienić, czego powinienem się zaprzeć, żeby iść bezwarunkowo, na 100% za Jezusem.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
13: Reklama.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Dzieje się, no ludzie, no dajcie spokój.
1: No a dzisiaj to tak, no ciepło jest bardzo, ale już takie chmury, troszkę może popada, tak jesiennie.
0: Noc dała odetchnąć miejscami. Co jesiennie, żadnego jesiennie. Lato jest i można dostać bilet na basen od policjanta.
1: Jak od policjanta? To no mandat właśnie, można dostać.
0: A nie, w Świętochłowicach jest taka akcja, że chodzą policjanci po tych kąpieliskach niestrzeżonych. Mhm. No i właśnie, że tak powiem, to tak prewencyjnie.
1: Aha, mówią, czyli widzisz, że ktoś w niestrzeżonym miejscu, tak, to daje bilet na
0: basen. Tak. I na zachętę.

0: bilet na basen miejski, żeby sobie człowiek porównał, jakie, że tak powiem, przyjemności są na normalnym basenie, a jak na jakimś mętna woda jest.
1: Na normalnym basenie to nie można skakać tam skądś tam.
0: A po co skakać?
1: No, na główkę.
0: Chodzi o to, żeby się schłodzić, popływać troszeczkę. No i wtedy człowiek jak wyjdzie z takiej wody, och, jaki jest że tak powiem, relaksowany, że i rozluźniony, że po prostu, no, cudownie. A na takim niestrzeżonym to się denerwuje zaraz, że coś się wydarzy, albo coś się nie wydarzy,
1: no,
0: albo coś. No i to w nerwach tak się kąpać, to bez sensu jest.
1: Ale ja bym się policji jednak bał, bo na basenie takim miejskim, nie wiadomo, po którym torze człowiek płynie, czy jakiejś kolizji tam nie będzie, bo jedni szybciej, drudzy wolniej.
0: Szukasz dziury w całym.
1: Trzeba reguł przestrzegać.
0: No tak. W każdym razie fajnie jest, że czasem zachęcą, a nie zaraz każą.
1: Ale wiesz, że kiedyś brałem udział w takiej akcji, jako dziennikarz jeździłem z policją. Ona wypatrywała tych, którzy dobrze jeżdżą po mieście i tak jeździli, za nimi jeździli, oczywiście samochodem nie policyjnym, tylko nieoznakowanym, a później po jakimś czasie, jak się okazało, że dobrze jeździ, to zatrzymywali, zatrzymywali kierowca w przestrachu, a tu nagroda była.
0: I to miła sprawa. Roy Orbison za chwilę, Only the Lonely, my z wami do godziny 9:00 i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniesie wam pod koniec jakąś fajną nagrodę.

0: To się wania, piosenka robi sobie nowy dynamik.
1: Ale ziwanie jest po to, żeby też rozgrzać aparat, żeby się dotlenić trochę. Rozpoczynamy nowy dzień piątkowy, za chwilę skrót wiadomości i więcej o tej pogodzie, czy ona letnia, czy jesienna, jak się tu pospieraliśmy trochę.
0: To o tym za chwilę w Radio Plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Silne gradowicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem. W związku z nawałnicami strażacy interweniowali w regionie ponad 250 razy. Ranna została jedna osoba, podróżowała samochodem, na które przewróciło się drzewo. Do niebezpiecznej sytuacji doszło też na jeziorze Seksty. Podmuch wiatru przewrócił tam 4 żaglówki, w wodzie znalazło się kilkadziesiąt osób. Będziemy do tego wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Robimy postępy w rozmowach o zakończeniu wojny na Ukrainie, zapowiedział Donald Trump. Prezydent USA nie ujawnił jednak szczegółów. Wyraził też przekonanie, że wojna z Iranem niedługo się zakończy. Nie sądzę, żeby mogli wytrzymać dużo dłużej, mówił Trump w gabinecie owalnym. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Toronto. Polka wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubić 6-2-6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z Ukrainką Martą Kostiuk.
2: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Kraków zyska 191 nowych syren alarmowych. Obecny system, jak twierdzi Urząd Miasta, jest niewystarczający. W tym roku na ten cel miasto planuje przeznaczyć około 8 milionów złotych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mówi Mariusz Kaczmarek, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Krakowie.
3: Ten system, który chcemy zamontować w Krakowie, pozwala również na przekazywanie komunikatów głosowych i pozwala również określić rejon, do którego chcemy dotrzeć tym komunikatem, czyli możemy jakby wycinać z Krakowa rejon, którym jest jakieś zagrożenie, bo to nie tylko kwestia wojny, pocisków i tak dalej, ale to jest ogłaszanie różnego rodzaju alarmów.
2: Będzie to prawdopodobnie najnowocześniejszy system alarmowania w kraju.
0: To są wiadomości Radia Plus.
2: Bezpłatne warsztaty, spotkania, kreatywne zajęcia i przestrzeń do odpoczynku. 6 krakowskich pracowni młodych zaprasza na bezpłatne zajęcia w sierpniu dla osób od 13 do 26 lat, które chcą aktywnie i ciekawie spędzić ostatnie tygodnie wakacji. Szczegóły na Facebooku, trzeba wpisać Pracownia Młodych.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: A w Krakowie na termometrach 20 stopni, w ciągu dnia do 25, więc spore ochłodzenie, cały czas uwaga na gwałtowne burze.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: No wstaliśmy przecież, o co chodzi? Oczywiście.
6: No chodzi, jesteśmy jak nic.
5: No i o co chodzi? Za 26 minut będzie godzina 7.
6: Jesteśmy na takim chodzie, że ledwie nas tu trzymają, bo byśmy gdzieś poszli i coś zrobili. Dzień dobry, Kasia Kozibor.
5: Albo pojechali w samochodzie.
6: Tak jest.
5: Dobrze, Tomek Woroszczyk.
6: O samochodzie?
5: No
6: coś
5: bo chodzi, myśli, nie, tylko mówisz, chodzi, to ja o samochodzie.
6: To o czym myśli Tomek od samego rana?
5: O prezydencie, który świętował rocznicę.
6: To o tym za chwilę teraz. Paw Daddy, Faith Evans.

0: Domek myśli od samego rana.
1: Czy to jest oktagon? Pytali dziennikarze przyglądający się budowie trybun przed Pałacem Prezydenckim. Czy prezydent Polski chce uczcić swoją rocznicę tak jak Donald Trump pokazem sztuk walk? Tym bardziej, że zwolennicy mówią na niego na uroki. Nic z tych rzeczy. Na ringu boksował się, ale tylko werbalnie. Z rządem o niektóre ustawy, z Unią Europejską, o politykę klimatyczną, z całym systemem politycznym, o zmianę modelu prezydentury. Pierwsza runda za nami, nie wiadomo, czy będzie ich 5 czy 10, ale mieszane sztuki już widzieliśmy. Ciosy zadane wetem, rzut referendami, uniki zaprzysiężeń, dźwignia konstytucyjna, no i podgryzanie rządu. Ale przeciwnicy nie pozostają dłużni, też walczą. Na początku uderzali w korpus ministrów, teraz prosto w głowę państwa. Radio
2: Plus. Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Pomidor malinowy. Cena detaliczna 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych BYD. Build your dreams.
2: Reklama.

0: Za 6 minut będzie 7.
1: Knocking on Heaven's Door. Znów puka do nas historia, a my posłuchamy, co wydarzyło się 7 sierpnia. Opowie o tym Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 7 sierpnia 1814 roku papież Pius VII wydał bullę przywracającą do istnienia zakon jezuitów. Rok później Napoleon Bonaparte odpłynął na zesłanie na Wyspę Świętej Heleny, a w 7 dniu Powstania Warszawskiego Niemcy zakończyli straszliwą masakrę Woli. Według niektórych danych w ciągu tygodnia okupanci wymordowali kilkadziesiąt tysięcy cywilów. 7 sierpnia 1871 roku na plebanii w Górce Duchownej zmarł błogosławiony Edmund Bojanowski, wielkopolski szlachcic, któremu choroba płuc nie pozwoliła na ukończenie studiów w Berlinie, więc zaczął pracować wśród najbiedniejszych, zwłaszcza sierot. W trosce o to dzieło założył Bractwo Wychowawczyń Ochronek, które wkrótce stało się zgromadzeniem sióstr służebniczek niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Nazwa oczywiście nie jest przypadkowa, bo Bojanowski był wielkim czcicielem królowej Polski. Niestety Świecki, który zakładał zakony ponad 150 lat temu, musiał narazić się na krytykę zazdrosnych duchownych. Przed śmiercią stracił też majątek, który został sprzedany, by spłacić długi brata. Dziś jego grób znajduje się w kaplicy dalej działających sióstr służebniczek w Luboniu Żabikowie, niedaleko Poznania.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: can my lose, can I can lose my heart tonight, tak miało być.
1: Sisi Kate Radio. Wszystko jedno, ładnie śpiewa i tak.
0: No, prawda.
1: Dzisiaj na naszym profilu facebookowym pani, która sobie robi selfie i taki komentarz w memie, wraz z pojawieniem się social mediów, tak wiele ludzi zaczęło bezpodstawnie wierzyć, że ich życie jest dla kogoś interesujące. Więc wbrew temu memowi, chcieliśmy prosić was, bo nas bardzo interesuje, co będziecie robić w weekend. Napiszcie do nas.
0: No. Napiszcie, jesteśmy ciekawi, zajrzymy, przeczytamy, nawet zacytujemy na antenie.
1: Tak, Kasia już się przyznała, że idzie na basen.
0: Jadę do ciebie.
1: Jedziesz. Ja nie mam basenu.
0: Ale przepraszam, tam gdzie mieszkasz jest fajne miejsce, które chciałam sprawdzić.
1: Dobrze.
0: I tam na rowerze pojadę.
1: Wpadnij na kawę.
0: Dobrze.
1: Tylko uprzeć, bo ja z kolei mam taki plan, że będę skręcał łóżko i nie wiem, ile mi to zajmie.
0: Dużo to łóżko?
1: No nie wiem, 3 kartony przyszły.
0: O nie, to szybko ci pójdzie.
1: A, dobrze.
0: Pamiętaj, żeby mieć dobrą wkrętarkę.
1: Napiszcie, co będziecie robić w weekend.
0: A za chwilę w Radiu Plus najnowsze wiadomości.

0: Grot wielkości pięści i przewrócone łodzie przez Polskę przeszły potężne nawałnice. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok prezydentury. Będą też informacje dla kierowców. Dziś więcej policyjnych kontroli. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczna akcja strażaków w warmińsko-mazurskim, o włos od tragedii na obozie żeglarskim. Na jeziorze Seksty wiatr przewrócił kilka łodzi, w wodzie znalazło się 39 osób.
1: Jedna z łodzi zatonęła, natomiast trzy pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody.
0: Relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. W regionie w trakcie nawałnic uszkodzonych zostało 19 budynków mieszkalnych. Największe szkody odnotowano w miejscowościach Lubomino i Wapnik w powiecie lidzbarskim.
1: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego.
0: Łącznie w kraju wskutek nawałnic ranne zostały 4 osoby. W powiecie suwalskim spadający fragment dachu uderzył mężczyznę. W powiecie buskim przewrócone drzewo spadło na grupę kilkudziesięciu pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. 2 osoby zostały ranne. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na jadący samochód, raniąc 1 osobę. W całym kraju strażacy interweniowali 1240 razy. Wyliczenia, ale też huczne zapowiedzi. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok prezydentury. Rocznicę świętował w gronie zwolenników podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Przemówieniu głowy państwa przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Karol Nawrocki zaznaczał, że chce zmienić model prezydentury. Wyliczał swoje inicjatywy ustawodawcze. Przyznał, że ten rok był pracowity, ale zmęczenia nie czuje.
3: Mam ciągle wiele energii na kolejne 4 lata. Mam 100% baterii.
2: Prezydent zapowiedział, że dziś podpisze kolejne 4 ustawy. Odniósł się też do zarzutów rządzących, którzy wypominają mu liczne weta.
3: 259 ustaw podpisanych i 41 ustaw zawetowanych. Ktoś tu naprawdę nie potrafi liczyć.
2: Karol Nawrocki zapowiedział też, że prezydencką strategię rozwoju ma zostać zaprezentowana w ciągu kilku miesięcy. Zaznaczał też, że wierzy, że stanie się ona punktem odniesienia dla najbliższej kampanii parlamentarnej.
0: Tymczasem wiceszef MON-u Cezary Tomczyk zwrócił się do Kancelarii Prezydenta o informacje w sprawie kosztów organizacji rocznicy. Na drogach w całym kraju spodziewajmy się dziś wzmożonych kontroli policji. To w ramach akcji Prędkość, o której więcej Rafał Różycki.
4: Jak powiedziała mi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie, głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i eliminowanie kierowców, którzy łamią przepisy.
5: Trwają wakacje, a wiadomo, wraz z nimi okres wzmożonych wyjazdów. Wielu kierowców spieszy się, chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu. Kilka minut zaoszczędzonych podczas podróży nigdy nie jest warte ryzyka utraty zdrowia czy nawet życia.
4: Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragedii na drogach.
0: Na drogach pojawią się zarówno radiowozy oznakowane, jak i nieoznakowane. Policyjne działania odbędą się w ramach europejskiej akcji Speed.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Technologie 3D w warszawskim zoo. Powstał tam trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, który posłuży podczas zajęć edukacyjnych. Erna przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek ogrodu. Gdy przyjechała do stolicy, to od razu podporządkowała sobie resztę stada.
7: Mieliśmy tutaj rozbrykane towarzystwo dwóch słonic, Buby i Fryderyki, oraz Leona, który tutaj rozrabiał jak naprawdę pijany zając. Trzeba było dla nich szefa. Przyjechała Erna. W ciągu tygodnia obie słonice przynosiły jej gałęzie. Jako gałązki pokoju, Leon najprostał trąbą parę razy od Erny i ona została szefem.
0: Mówił dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Dzięki technologii 3D odwiedzający zoo poznają nie tylko anatomię słonia, ale także historię Erny.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: A dziś dużo chłodniej niż w ostatnie dni. W ciągu dnia maksymalnie 25 stopni. Warunki biometeo są niekorzystne.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Żaden tam Richard, Sir Attenborough, tutaj naszego mamy pana dyrektora.
11: Ja nie wiem, on się marnuje na tym stoku. Na Facebooka go wrzuci, na jakieś rolki niech kręci codziennie. Będzie wesoło. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
10: I Tomek Walaszczyk. Pamiętajcie, żeby w weekend nie zachowywać się jak te pijane zające.
11: Koniecznie.
10: Czy to cytat był, to nie...
11: No, bądźcie grzeczni. Za chwilę Inexestra, Sabba i Wulewu w Radio Plus.

0: Chciałabyś się pod dnem Bałtyku przejechać?
1: Co, jak to pod dnem Bałtyku?
0: No pociągiem.
1: Nie, w życiu, absolutnie.
0: Dlaczego? Przecież to szybkie może być.
1: Ja do podziemi to rzadko
0: schodzę. Jest taki pomysł, żeby z Warszawy do Helsinek w 6 godzin jechać. Zamiast tam promami się męczyć, czy gdzieś przez te kraje bałtyckie tam okrążać, to jedziesz, fru, wsiadasz, wysiadasz. Ja raz jechałem pod kanałem La Manche.
1: No właśnie, jak było?
0: No, nijak. Ciemno. Przejechało się szybko, jakby człowiek zasnął w pociągu, to takie same miał odczucia, jak pod tym kanałem. Ale no, coraz szybciej się chcemy poruszać, coraz ciekawsze są projekty inwestycyjne i może kiedyś tam Warszawa-Helsinki to będzie taka wycieczka weekendowa szybka.
1: Nie no, jeżeli chodzi o wycieczkę, to chętnie. Chyba lepiej niż tym promem, bo to jednak nie, trochę buja albo chuj.
0: Ale to znowuż niektórzy lubią sobie wyjść na pomostek i popatrzeć na morze. To
1: ale
0: zależy,
1: wiesz, jak
0: co
1: pogody
0: lubi.
1: Nie ma, to słabo.
0: Ja na przykład w pociągu to lubię przez okno wyglądać. Jestem zdegustowany i zdruzgotany tym, że pociągi stały się nowoczesne. Nie można okna otworzyć. Kiedyś to człowiek miał wiatr we włosach, a teraz co?
1: Muchy miał też.
0: Muchy, nie, jak jechał obrażony. A po to, jak nic nie widzi za oknem, jak w metrze, to już w ogóle bez sensu.
1: To prawda. Jak już podróżujemy, to lubimy gdzieś tam jednak tym okiem pobiec. No to co? Na weekend do lasu, pospacerować, a nie tam wsiadać w te szybkie jakieś takie potwory.
0: Wiesz, oni tam lasów mają?
1: Mają.
0: W tej Finlandii?
1: A podobno grzybów nie można, chyba tam po kilogramie można wyjąć.
0: A to nie.
1: Tylko. To jak to?
0: Chociaż
1: panie,
0: ja to nie znam miejsc, to więcej niż kilogram i tak nie uzbieram.
1: Kwadrans po 7 w Radiu Plus za chwilę na naszej antenie. Między innymi Sandra i Everlasting Love.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Juhu, jedziemy do salonu.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b. Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Pomidor malinowy. Cena detaliczna 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama.

Tina Turner, Foreign Affair w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 10, a lato to też moment, w którym więcej czytamy, bo mamy więcej czasu. Zwyczajnie dni są coraz dłuższe i można spokojnie zanurzyć się w opowieściach albo w literaturze faktu. A jeśli chodzi o książki i czas na to, żeby je czytać, to jeszcze warto znaleźć czas na kolekcjonowanie. Chociaż znam takich, którzy kolekcjonują, a nie czytają, ale jeśli chodzi o właśnie taką ciekawą, właściwie jeżeli ktoś ma taką zajawkę na książki, a do tego uwielbia zdobywać autografy, to warto, żeby postarał się o wpisanie do Księgi Rekordów Guinnessa. Tak jak zrobiła to mieszkanka Zofiówki pod Łodzią, Wioleta Sadowska, i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii największa kolekcja książek z autografami pisarzy. 15 lat zdobyło jej gromadzenie tej literatury, 2652 książki z autografami autorów. No i mamy rekord, który w 2023 już pani Wioletta Sadowska ustanowiła rekord Polski, a teraz jest już rekord świata. I zaczęło się od Noelki Małgorzaty Musierowicz, a zbiór rośnie. Więc jest to pomysł na jakieś ciekawe hobby, a wiem, że wśród was też takich ludzi, którzy mają nietuzinkowe hobby, nie brakuje. Jeśli macie się ochotę tym pochwalić, bardzo proszę. I Just Died in Your Arms i Cutting Crew teraz w Radio Plus.

0: Anna Maria i czerwone gitary w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a w czasach, gdy Anna Maria powstawała, lata 60., to miłość wyglądała zupełnie inaczej i nie byliśmy dostępni dla tej drugiej osoby właściwie na wyciągnięcie telefonu, bo teraz wszyscy, no w większości jesteśmy gdzieś trochę na takiej smyczy, a kiedyś trzeba było listy pisać, pocztówki wysyłać. A propos pocztówek, to czekamy na wasze pocztówki z wakacji. To może być wasze zdjęcie, do tego oryginalne pozdrowienia z wakacji. Na radioplus.pl jest już specjalny formularz. Startujemy w poniedziałek, ale zgłaszać można się już teraz. A my odwdzięczamy się pocztówką od nas, z naszymi podpisami, z podpisami zespołu Radia Plus. Do tego dokładamy jeszcze jedną pocztówkę, żebyście mogli ją wysłać komu chcecie, albo zatrzymali w kolekcji, jeśli na przykład pocztówki zbieracie, bo takie macie hobby. A do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. Lato z nutą nostalgii trwa. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
1: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
1: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Festiwal Gospelowe Lato Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężni salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drawą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filety z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Reklama.

0: Tragedy Bidis na koniec dziewiątej. Gorączka sobotniej nocy jeszcze przed nami. Przed nami także wiadomości w Radiu Plus. Najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Za 3 minuty w studiu pojawi się Mikołaj Gronet. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Pomidor malinowy. Cena detaliczna 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Szczęśliwa akcja ratunkowa na Mazurach. Za chwilę szczegóły. Donald Trump ponownie obiecuje otwarcie cieśniny Ormus. Pytamy pielgrzymów, co zabrać do plecaka, żeby nie był zbyt ciężki. Minęła 10:00. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Procedury zadziałały, a system ostrzegł organizatorów na czas. To ocena Mazurskiej Służby Ratowniczej po wieczornej akcji ratunkowej na jeziorze Seksty. Po silnych podmuchach wiatru 32 osoby wpadły do wody. To nastolatkowie uczestniczący w obozie żeglarskim. Wszystkim udało się pomóc, mówi Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
2: Oni płynęli na silnikach, wszystkie załogi były ubrane w kamizelki ratunkowe. Brakowało im pół godziny do miejsca, które wybrali na postój. Sygnalizacja alarmowa nie zalecały natychmiastowego zejścia do brzegu.
1: Jak dodaje, wichura, która położyła łódki, trwała zaledwie 2 minuty. Zdaniem Stefana Świderskiego akcja przebiegła sprawnie i skończyło się tylko na strachu.
2: Zestresowani byli, większość była zestresowana. Przenocowaliśmy ich u nas na terenie naszej bazy. Oni wszystko stracili, w sensie wszystko jest w łódkach, bo to obóz wędrowny. To, co mieli na sobie, to w tym zostali wyciągnięci na pokład jednostek ratowniczych.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przygotowuje teraz dla nich potrzebne wsparcie. Donald Trump ponownie obiecuje otwarcie cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jest bezpośrednio zaangażowany w negocjacje z Iranem i że rozmowy idą w dobrym kierunku. Na razie nie ma jednak ostatecznego porozumienia, choć ponoć jest ono bardzo blisko. Cieśnina jest w pewnym sensie otwarta. Mamy tam jednak blokadę kontrolowaną przez amerykańską marynarkę. Jestem zaangażowany w negocjacje i uważam, że idą bardzo dobrze. Porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny Ormus może zostać zawarte wkrótce. Z Iranem negocjuje też Oman. Udrożnienie cieśniny jest kluczowe dla transportu surowców, m.in. ropy naftowej. Blokada winduje światowe ceny paliw. Fotowoltaika ma być bardziej bezpieczna. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji paneli. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Krzysztof Płowecki.
3: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący stres o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
4: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Statystyki straży nie pokazują dokładnie, ile pożarów zostało wywołanych przez fotowoltaikę. Strażacy odnotowują przypadki, w których instalacja brała udział w pożarze, ale nie zawsze wskazują, czy była jego źródłem. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi nie niosą wszystkiego na własnych plecach. Duża walizka podróżuje w ciężarówce. Zapytaliśmy pątników idących pieszo z Lublina na Jasną Górę o pielgrzymkowe pakowanie się, czyli co zabrać do plecaka, żeby nie był zbyt ciężki.
5: Mam wrażenie, że mam za dużo wszystkiego, jako że to pierwszy raz. No takie najpotrzebniejsze rzeczy. Na zmianę pogody ewentualnie kurtka, skarpetki dodatkowe, chusteczki, woda oczywiście, jakiś baton.
6: Problem z butami, które się sprawdzą, więc na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
7: Namiot od deszczu, od słońca, woda. To najważniejsze, różaniec do przodu.
1: Lubelscy pielgrzymi są w drodze już 5. dzień. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Lady in Red i Chris de Bark na początek tej godziny. Agnieszka Morawska, dzień dobry. 4 minuty po 10.

0: One Way Ticket i jej rap w Radio Plus Lato z nutą nostalgia. Bilety też pojawiły się w tych waszych wiadomościach dotyczących nietypowego hobby. Zbieracie właśnie bilety podróżnicze, ale z ciekawostek takich dosyć osobliwych, no na przykład kocie wąsy albo stare telefony też w wiadomościach się pojawiały. Chociaż dzisiaj mam nadzieję, że wśród was są też tacy, którzy kolekcjonują słowa. Bo o słowa, które nas śmieszą, będę dzisiaj pytać. Już za chwileczkę szczegóły.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
2: A pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Malinowcy znaleźli się w opałach.
14: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał. Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
17: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Szeroki wybór, pełny smak?
19: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

You Got It i Roy Orbison w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Pytam dziś o wasze plany weekendowe, ale opisane słowami, które was bawią. I Kuba napisał: dzień dobry, weź no wyłącz ten wichajster od wiatru, bo spiekota się skończyła i zanosi się na kapuśniaczek. Zastanawiam się, czy ten wichajster to ma jeszcze taki dzynks przy tym, żeby łatwiej to było wyłączyć. Do Kuby z Brańszczyka powędruje butelka termiczna od Radia Plus, a ja zostawiam was z Anną Jantar, a później Paula Abdul i John Lennon.

0: John Lennon i Woman w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze, teraz 15 minut do południa. Obiecałam, że przeczytam jak najwięcej tych wiadomości o waszych planach weekendowych z użyciem słów śmiesznych i mówiłam o tym, że one nie muszą być ze słownika języka polskiego i Agnieszka kilka takich stworzyła. Dzień dobry, plan weekendowy to zaczytadła ległe za dawno i bujakujące mnie w fotelu, aktywne nic nie robienie, przynajmniej przez moment. Marzenie. Agnieszko, życzę ci, aby to marzenie się spełniło. W końcu weekend jest od tego, żeby chociaż trochę odpocząć. Wiem, my tak mamy, że jak już weekend się zaczyna, to wtedy sobie wymyślamy mnóstwo różnych planów do tego, żeby jednak nie odpoczywać. A to remont to ponoć jedna z najczęstszych przypadłości Polaków. Właśnie podczas wakacji, podczas urlopu ruszają remonty, bo po co przecież odpoczywać? Ale tak, życzę, żebyś chwilę dla siebie znalazła. I wszyscy, żebyście chwilę dla siebie znaleźli. Do południa 14 minut już tylko pozostało i między innymi do 12 jeszcze Various Monks i Orła Cień.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze

0: natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Reklama.

0: Kasia Stankiewicz i Waris Manx Orła Cień kończą 11 do 12, 3 minuty. Za chwilę w studiu Mikołaj Gronet i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

0: Burze i nawałnice nad Polską trwa liczenie strat. Narada państw NATO po incydencie na lotnisku w Niemczech. Za chwilę szczegóły. Dobrawa jest w ciąży. Powiemy o nowej atrakcji turystycznej w Gnieźnie. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa sprzątanie i liczenie strat po wieczornych i nocnych nawałnicach w wielu regionach kraju. Najgorzej było w południowej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Na Podlasiu nadal około 200 gospodarstw nie ma prądu, około 100 na Suwalszczyźnie. Najwięcej zniszczeń jest w gminie Raczki, mówi rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski.
1: 5 domów jednorodzinnych uległo uszkodzeniu poszycia dachowego, 11 budynków gospodarczych uległo uszkodzeniu. Z czego 3 odnotowaliśmy, uległy budynki gospodarcze całkowitemu zawaleniu.
0: W regionie nadal pracują ekipy energetyczne naprawiające zerwane linie wysokiego napięcia i jeszcze raport z Małopolski. Tam najwięcej szkód jest na południu powiatu tarnowskiego.
2: Interwencje dotyczą głównie powalonych drzew, złamanych konarów. Dostarczyliśmy również agregat prądotwórczy do aparatury podtrzymującej życie. Ponadto otrzymaliśmy zgłoszenia o uszkodzonym poszyciu dachowym i zalanych obiektach na terenie gminy Ciężkowice.
0: Mówił Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Dziś burze już tylko na krańcach południowo-wschodnich. Ministrowie spraw wewnętrznych państw NATO odbędą wspólną naradę. To po incydencie, do którego doszło na lotnisku w Lipsku w Niemczech. Przypomnijmy, służby wykryły na terenie portu drona z materiałami wybuchowymi. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Do incydentu z dronem doszło w nocy z wtorku na środę na lotnisku w Lipsku. Ruch lotniczy został tam czasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 Rusłan. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt nie wykluczył, że do incydentu doszło z udziałem obcych państw. Do spotkania szefów resortów spraw wewnętrznych ma dojść we Flensburgu, gdzie przedstawiciele Polski, państw bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii mają wypracować wspólną strategię obrony przed zagrożeniami dronowymi. Do rozmów ma dojść 28 sierpnia.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Ewakuowani z Łomży wrócili już do domów. Jak wiecie z wiadomości Radia Plus, mieszkańcy musieli opuścić domy, bo znaleziono minę.
4: Przez skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Ogrodowej podczas prac budowlanych został ujawniony niewybuch. Okazało się, że jest to mina przeciwpancerna z okresu II wojny światowej. Około godziny 10 ewakuowano mieszkańców pobliskich bloków. Po około pół godziny mina została bezpiecznie podjęta przez saperów.
0: Mówiła Karolina Wojciekian z policji w Łomży. Ewakuować musieli się też policjanci z pobliskiego komisariatu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Gniezno ma nową atrakcję turystyczną. To kolejny pomnik na trakcie królewskim Mieszka I i Dobrawę. Można zobaczyć na wyspie, na jeziorze Jelonek.
6: Powstała taka koncepcja romantycznej trochę sceny i żeby był król w tej scenie, to Dobrawa jest w ciąży z Chrobrym. I to jest taki moment rozstania pomiędzy Mieszkiem a Dobrawy, ale tylko chwilowego. Ale chcieliśmy pokazać to uczucie między nimi. On wyrusza gdzieś na wyprawę wojenną, musi ją zostawić w domu w wysokiej ciąży.
0: Mówił autor pomnika Rafał Nowak. Sam trakt to m.in. pomniki królów koronowanych w Gnieźnie. Kolejne atrakcje jeszcze w tym roku. Projekcje wideo będą wyświetlane na budynkach i samym jeziorze.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Udało się uzbierać ponad 24 tysiące złotych. Dodatkowo darczyńca przekazał jeszcze 10. Zbiórka na nową pralkę dla krakowskiego dzieła pomocy świętego ojca Pio zakończona sukcesem.
8: Bardzo duża pomoc, dziękujemy. To dla nas bardzo dużo. My widząc, jak bardzo też potrzeba tej usługi pralniczej dla państwa, kilka lat temu nawet zwiększyliśmy ilość pralek z 4 na 5, bo widać było, że państwo korzystają.
7: Mówił brat Konrad Baran, dyrektor krakowskiego dzieła. Zebrane pieniądze wystarczą na zakup pralki, zapłacenie rachunków i kupno detergentów. Placówka pomaga osobom doświadczonym bezdomnością wrócić do samodzielnego życia. Codziennie z pralki korzysta 25 podopiecznych. Jutro na Podhalu lepiej nie używać samochodu. Pod Tatrami odbędzie się 6. etap wyścigu Tour de Pologne. Do i tak dużych korków spowodowanych szczytem sezonu turystycznego dojdą blokady dróg na czas przejazdu kolarzy. Start i metę wyścigu zaplanowano w Bukowinie Tatrzańskiej. Główny wyścig wyruszy o godzinie 13:00. Będzie też wyścig amatorów. Ten rozpocznie się o 7:00 rano.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
7: Odpoczywamy od upałów. Po południu maksymalnie 23 stopnie w Krakowie, 19 w Zakopanem i tam możliwe jeszcze burze.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 5 minut po 12:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Na początek.

0: Belinda Carlisle i Silty in the Sun w Radio Plus. Lato z nutą nostalgia. Kiedy ostatnio tak się kręgi romantyczne tworzyło na piasku albo budowało wspólnie zamki z piaskiem? Być może jest to jakiś pomysł na weekend właśnie, oby pogoda dopisywała, żeby znów gdzieś w sobie obudzić takie wewnętrzne dziecko i wspólnie z partnerem albo wybrać się na randkę i takie zamki z piasku tworzyć. No 21 minut po 12 teraz na zegarze. Do weekendu coraz bliżej, chociaż być może już niektórzy z Was właśnie rozpoczynają urlop. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, cieszymy się, że jesteście z nami. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Reklama.

Agadu i Saragossa Band w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 27 minut do 13. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Tak nietypowo trochę, ale zostawiam Was w dobrych rękach. A na razie muzyka. Opus Life is Life teraz w Radiu Plus.

0: Za 18 minut godzina 13 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Neil Sedaka, Carol. Carol, imię w tytule, Vanessa Paradis, Joe Le Taxi nieco wcześniej. I Joe to także jest imię, może nie wszyscy wiedzą, ale ta piosenka jest o pani, która jeździła taksówką w Paryżu. O francuskiej, paryskiej taksówkarce. I ona tam właśnie występuje, była podobno bardzo barwną postacią do tego stopnia, że zainspirowała twórców, aby napisali o niej piosenkę. Na naszym zegarze do godziny 13, jeszcze trochę ponad kwadrans, bo o pierwszej będzie serwis informacyjny, więc już teraz warto zaplanować sobie, żeby być z nami o pierwszej. Wtedy dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie. Ale do godziny 13 jeszcze grać będzie muzyka, i to jaka? Budka Suflera, Takie Tango, już za parę minut, a później na finał godziny Brian Ferry i piosenka Slave to Love.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
8: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
7: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
9: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
8: To jakbyś nie był tam wcale.
7: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
10: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
12: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Reklama.
15: Radio Plus Kraków.

0: reklama.
1: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.

0: Kraków.
1: Służby będą wydobywać jachty po wypadku na Mazurach. Za chwilę szczegóły. Bezrobocie nieznacznie rośnie. Znamy dane Ministerstwa Pracy. Powiemy też o udanej zbiórce na pralkę dla bezdomnych w Krakowie. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś służby podejmą próbę wydobycia jachtów, które przewróciły się na jeziorze Seksty po wczorajszej wichurze. Wszystko wydarzyło się wieczorem. Do wody wpadli nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego, ponad 30 dzieci i 6 opiekunów. Mateusz Gołębiewski.
2: Najważniejsza wiadomość jest taka, że w zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał. Po wydobyciu z wody jedna osoba z podejrzeniem złamania ręki trafiła do szpitala, mówi Wojciech Dybaś, jeden z organizatorów kolonii żeglarskich.
3: Została przewieziona do szpitala do Pisza, natomiast tam po wykonaniu badania okazało się, że jest to zwichnięty bark.
2: Jeszcze dziś, o ile pozwolą warunki pogodowe, służby spróbują sprowadzić na brzeg przewrócone łódki i zabezpieczyć uczestników.
3: Priorytetem oczywiście są ludzie, więc na razie są zaopatrywani ludzie. Przewozimy uczestników dzięki tutaj zespołowi zarządzania kryzysowego z gminy Pisz. Będą ci uczestnicy ulokowani na jedną, maksymalnie dwie noce.
2: Obecnie uczestnicy rejsu są w bazie mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Miał wykorzystać nieletnią, usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej i nie przyznał się do winy. 30-latek, który miał zaczepiać dzieci i wykorzystać 16-letnią dziewczynę na poznańskim kąpielisku, może trafić za kratki na 8 lat.
4: Podejrzany Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyzna ma dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W całej Polsce w ciągu miesiąca przybyło około 6 tysięcy bezrobotnych. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. To wzrost o 0,1% w porównaniu do miesiąc do miesiąca. Największe bezrobocie jest w powiatach szydłowieckim, na Mazowszu i brzozowskim na Podkarpaciu, a najmniejsze w Poznaniu i Warszawie. W całym kraju jest ponad 900 tysięcy bezrobotnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Udana zbiórka na pralkę dla osób bezdomnych w Krakowie. Udało się uzbierać ponad 34 tysiące złotych.
5: Bardzo duża pomoc. Dziękujemy. To dla nas bardzo dużo. My, widząc, jak bardzo też potrzeba tej usługi pralniczej dla państwa, kilka lat temu nawet zwiększyliśmy ilość pralek z 4 na 5, bo widać było, że państwo korzystają.
1: Mówił brat Konrad Baran, kapucyn i dyrektor krakowskiego działa pomocy Świętego Ojca Pio. Zebrane pieniądze wystarczą na zakup pralki, a także zapłacenie rachunków i kupno detergentu. Z pralni codziennie korzysta 25 podopiecznych. Potrzebna była więc pralka przemysłowa.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Zmęczeni, ale szczęśliwi pątnicy 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej przemierzają szlaki, by dotrzeć na Jasną Górę. Za nami pierwszy dzień wędrówki. Wspólnota Druka pokonała wczoraj ponad 20 kilometrów. Posłuchajmy, co nam powiedzieli.
7: Jest niesamowicie gorąco, ale jest wspaniała atmosfera.
8: Emocje są, bolą nogi.
9: Fakt tego, że się idzie w grupie, też bardzo pomaga.
10: Było ciepło, było gorąco. Widziałem duże zmęczenie z tego upału na twarzach, w nogach szczególnie.
11: Straż pożarna czuwa, żeby nas polać wodą gdzie niegdzie, żebyśmy byli orzeźwieni.
12: Ten odcinek szedłem cały, śpiewałem, więc minął bardzo szybko.
10: Ten cel nas trzyma, czyli Maryja Jasnogóra.
6: Do Częstochowy pielgrzymuje jeszcze 7 innych grup. Wśród nich na szlaku jest kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Pątnicy wejdą na Jasną Górę 11 sierpnia. A na krakowskim lotnisku nie będzie trzeba już ściągać butów. Kraków Airport jako pierwsze lotnisko w Polsce zainstalował specjalne skanery do obuwia. Wystarczy postawić stopę na takim skanerze i nasze obuwie będzie sprawdzone.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: Deszczowo i dużo chłodniej, w Krakowie dziś maksymalnie 23 stopnie, w Zakopanem 20 i możliwe jeszcze burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
13: Jest 5 minut po 13. Dzień dobry, piątek w końcu, a więc od razu wszystkim humory pewnie dopisują. Piątkowe popołudnie z przebojami zaczynamy od Modern Talking, później Lady Punk i Mary Mackie.

0: Na zegarze 20 minut po 13. Alizei Mła Lolita. Piosenkę napisała Melanie Farmer. Zaproponowano, aby zaśpiewała ją Alize, co wzbudziło sporo kontrowersji, bo ona, kiedy ten utwór śpiewała, miała zaledwie 15 lat. Na tytuł Mła Lolita, no było przy tym trochę rzeczywiście zamieszania. Co ciekawe, ten utwór podbił listy przebojów absolutnie w całej Europie, co było wyjątkiem, bo wtedy królowały i zresztą cały czas królują przede wszystkim utwory śpiewane po angielsku, ale to nie miało żadnego znaczenia, ten śpiewany po francusku. Nawet w Wielkiej Brytanii był na liście przebojów bardzo, bardzo wysoko. Za chwilę kolejne muzyczne atrakcje ode mnie. Status quo się pojawi in the Army Now, a później będzie Neil Diamond.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Na zegarze 14.33 Gypsy Kings i Bamboleo na naszej antenie. Nietypowy wyścig wczoraj odbył się w Chicago. Otóż tam zrzucono do rzeki jednocześnie 90 tysięcy żółtych gumowych kaczek. To coroczne Chicago Ducky Derby. Jest to wyścig organizowany w związku z akcją zbierania pieniędzy na działalność olimpiad specjalnych w stanie Illinois. No dobrze, ale o co w tym wyścigu chodzi? Wrzuca się te kaczki z tym, że każda kaczka to jest jedna osoba, która kupiła taką kaczkę, jednocześnie wsparła całą akcję. Można było kupić jedną kaczkę za $10 albo pakiet sześciu nawet za $30. No i to nie był tylko i wyłącznie wyścig o honor, bo pierwsza kaczka, która dotarła na metę, jej właściciel wygrał samochód, a kaczka numer dwa to było dla właściciela $2,500. Cały wyścig był niezwykle emocjonujący, choć niezbyt długi, bo trwał 15 minut. Tak sobie myślę, że tylko trudno było kibicować swojej kaczce, no bo skoro ich było jednocześnie 90 tysięcy, to jak tą swoją żółtą kaczuchę wypatrzyć. Gratuluję zwycięzcy, bardzo fajna inicjatywa. Może kiedyś w Polsce ktoś zorganizuje taki wyścig. Zabawy byłoby co niemiara, no i cel szczytny.

0: Za kwadrans godzina 15 o 3 serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Do 3 jeszcze Ricky Poveri i Kobra Nocka, a to Barry Manilow i piosenka Mandy. Co ciekawe, w oryginale ten utwór nosi tytuł Brandy, bo to jest cover. Scott English nagrał jako pierwszy wersję z tytułem Brandy, Barry nagrał Mandy. Co za różnica, Brandy, Mandy brzmi podobnie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
26: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
27: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
28: Reklama.

0: za 3 minuty, godzina 15. Finał Kobranocka, kocham cię jak Irlandię. Na naszej antenie za 3 minuty serwis informacyjny. Powiemy o tym, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później kolejne przeboje. Rozpoczniemy od utworu Richarda Marxa. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje, Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,98. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
12: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Kraków.
1: Prawie 1000 domów bez prądu po nawałnicach na Podkarpaciu. Zalana jest część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. 34-latek groził ładunkiem wybuchowym w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Główny inspektor sanitarny przestrzega przed sinicami w Bałtyku. Jest 15. Marcin Bartnik. Ulewy zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Wstrzymano przyjęcia. Woda dostała się też m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć oraz części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do godziny 20. Wciąż też 800 domów jest bez prądu. To meldunki podkarpackich strażaków po nawałnicach przechodzących przez region. Służby wyjeżdżają także do połamanych drzew czy konarów.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o rozsądek. Jeżeli gdzieś nad naszym regionem przechodzi burza lub jest zapowiadana, zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
1: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami obowiązuje w całym regionie do godziny 16. Noc ma być już jednak spokojna i bez opadów. Groził podłożeniem ładunku wybuchowego w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. 34-latek wszedł do biura podawczego i oświadczył pracownikom, że chce zostawić w budynku bombę. Reakcja ochrony była natychmiastowa. Mężczyznę zatrzymano, a na miejsce wezwano policję.
3: Na miejsce udali się funkcjonariusze ze Śródmiejskiego Komisariatu, którzy przejęli od ochrony 34-letniego mężczyzny mieszkańca gminy Łączna. Policjanci nie ujawnili przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Z uwagi na fakt, iż 34-latek był pod nadzorem ochrony, nie było konieczne zarządzanie ewakuacji.
1: Relacjonował Jacek Borek z kieleckiej policji. Karetka pogotowia w asyście mundurowych zabrała mężczyznę do szpitala. Prezes PiSu dementuje medialne doniesienia. Przemysław Czarnek kandydatem na premiera i nic w tej sprawie się nie zmienia, napisał Jarosław Kaczyński na platformie X. To odpowiedź na nieoficjalne informacje, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało zmiany kandydata na szefa rządu. Z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Politycy PiSu z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, twierdzą, że decyzja już zapadła i Przemysław Czarnek nie będzie kandydatem partii na premiera. Te źródła uważają, że w grze o partyjną nominację są teraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i europoseł Tobiasz Boheński. Ale doniesienia stanowczo skomentował sam Jarosław Kaczyński. Nie tylko je zdementował, ale zasugerował też, że za takimi przeciekami stoją ludzie, którzy podjęli decyzję o rozłamie w partii, a więc miał na myśli polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego.
1: Przemysław Czarnek został w marcu ogłoszony kandydatem PiSu na premiera. Wtedy w sondażu Polster dla Superekspresu aż 65% Polaków oceniło negatywnie jego kandydaturę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Główny inspektor sanitarny przestrzega przed niebezpiecznymi sinicami w Bałtyku. Z powodu ich zakwitu zamknięto popularne kąpieliska. Czerwone flagi powiewają na plażach w Jastarni, Juracie, na Półwyspie Helskim oraz w Gdyni, Redłowie i Mechelinkach w Zatoce Puckiej. Nie lekceważmy zakazu kąpieli, ostrzega Grzegorz Gołdynia z sanepidu w Tychach.
5: Właśnie apeluję, żeby nie łamać, bo sinice są groźne. Mogą powodować drobne objawy dotyczące przewodu pokarmowego czy jakieś wysypki skóry. Ale przy większej ekspozycji także zaburzenia neurologiczne i także zaburzenia pracy nerek.
1: Szczególnie niebezpieczne są te miejsca, gdzie sinice są widoczne gołym okiem.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Od środy spore utrudnienia na Zakopiańskiej, remont obejmie nawierzchnię jezdni oraz chodnik na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4 w kierunku Myślenic. Od środy jezdnia w kierunku Myślenic zostanie zwężona odcinkowo do jednego pasa ruchu. Zmiany dotkną również pieszych, ruch zostanie skierowany na chodnik po przeciwnej stronie. Prace potrwają do końca października. Trwa 29. letni festiwal muzyczny w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Najbliższy koncert już jutro w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Anielskiej, mówi ojciec Tarsycjusz Bukowski z kalwaryjskiego sanktuarium.
7: Podjęliśmy taką inicjatywę, by zaśpiewać chorał franciszkański i jego elementy. Stąd wystąpi w Bazylice Schola Cantorum, nasza zakonna schola. Magister chori to będzie ojciec dr Radosław Tomczak, franciszkanin konwentualny z Łodzi. I towarzyszyć tym śpiewom będą improwizacje klarnetowe oraz recytacje.
6: Koncert rozpocznie się o godzinie 20, a w niedzielę w sanktuarium rozpocznie się tygodniowy odpust ku czci w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: A w Krakowie maksymalnie 23 stopnie, w Zakopanem 20. Miejscami może jeszcze padać, ale w weekend pogodnie i słonecznie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Coraz bliżej weekendu, 6 minut po 15, to co jeszcze godzina, dwie i koniec pracy i początek weekendu. Richard Marx na naszej antenie za chwilę, później Celine Dion i Boys Town Gang.

0: Boys Town Gang to projekt, który wyrósł z klubowej sceny San Francisco od początku lat 80., a to był ich największy przebój. Jak to często w muzyce bywa, nie ich, była to przeróbka piosenki już popularnej w latach 60. Zresztą oni specjalizowali się właśnie w przeróbkach znanych piosenek z lat 60., 70., robili z nich wersję disco. Słuchajcie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, tych tanecznych, tych disco. Nie zabraknie dzisiaj po 20. Marek Sierocki miksować będzie popularne przeboje, idealne na prywatkę. Zapraszamy po 20. na prawdziwą muzyczną ucztę. A za chwilę na naszej antenie Classic Nouveau, później będzie Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem. Na zegarze 21 minut po trzeciej.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
13: Reklama.

Tu Norbi, pozdrawiam śpiewająco wszystkich słuchaczy Radia Plus. Radio Plus, lato z nutą nostalgii. Radio Plus. Boy.

0: Kto już nie zna tego przeboju, taneczny, wakacyjny hit Sabriny Boys za 17 minut czwarta. O 16 serwis, do 16 będzie nostalgicznie. Kancelaria, zabiorę cię właśnie tam już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
7: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Reklama.

Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu potanieją paliwa. W kanale gliwickim wykryto złotą algę, zamknięto dwie śluzy. Na początek jednak najnowsze doniesienia dotyczące tragedii nad wodą. Jest 16. Marcin Bartnik. Tragiczny finał poszukiwań na Lubelszczyźnie. Strażacy znaleźli ciało 30-latka, który utonął na terenie żwirowni w miejscowości Bereza. W nocy ze środy na czwartek pod wodą zaginęły dwie osoby. Ciało pierwszej z nich, 47-latka, znaleziono szybko. Poszukiwania drugiego z mężczyzn właśnie się zakończyły.
2: Strażacy, wykorzystując sonar i echosondę, zlokalizowali ciało pod wodą w odległości około 25 metrów od brzegu, na głębokości około 3 metrów. Następnie nurkowie zeszli pod wodę i wydobyli ciało na brzeg.
1: Informował Marek Waszczuk z Bialskiej Straży Pożarnej. To kolejna taka tragedia w Polsce. Policja bada okoliczności śmierci 19-latka pod Wrocławiem, który ruszył na pomoc tonącemu koledze. Z kolei w Busku-Zdroju, w gminnym stawie, w którym obowiązuje zakaz kąpieli, pod wodą zniknął 42-latek. Od początku kwietnia w całej Polsce utonęło już około 160 osób. Jest szansa na niższe ceny paliw i to bez rządowej regulacji. Wciąż nie wiadomo, czy wróci program CPN. Z pomocą kierowcom przychodzi jednak sytuacja na światowych rynkach. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: We wtorek Donald Tusk mówił o szansach na otwarcie cieśniny Ormus i kluczowych w tej sprawie 48 godzinach. Ten termin już minął, a cieśnina, która jest istotnym punktem sporu w wojnie amerykańsko-irańskiej, pozostaje zamknięta. Ale dobre informacje mają analitycy. W przyszłym tygodniu paliwa mogą być znacznie tańsze.
4: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze.
3: Mówi Magdalena Robak ze Petrol.pl. Te ewentualne obniżki są możliwe, jeśli ustabilizuje się sytuacja na rynkach ropy. Cena baryłki spadła do około $80 po tym, jak USA odstąpiło od zapowiadanego zmasowanego ataku na Iran. Sytuacja pozostaje jednak niepewna.
1: Przypomnijmy, premier Donald Tusk uzależnił powrót CPN-u od sytuacji w cieśninie Ormus. Nie tylko sinice w Bałtyku, w kanale gliwickim wykryto złotą algę. Aby zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie wstrzymano przepływ wód w dół z 5 i 6 sekcji oraz wstrzymano ruch na śluzach Łabędy i Dzierżno. Zakwit złotej algi jest toksyczny. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę gigantycznej katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Sezon na festiwale, koncerty i oszustwa. Coraz więcej osób daje się złapać na kupowanie fałszywych biletów. Oszuści specjalnie tworzą w mediach społecznościowych wiarygodne profile, które mają wzbudzić w nas zaufanie.
5: Często są to profile, nazwijmy to sezonowane, które najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą jakieś grono znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na działalność stricte już oszukańczą, przestępczą.
1: Mówi Karol Bojka, ekspert z CERT Polska. Chęć zobaczenia ulubionego artysty często sprawia, że zapominamy o weryfikacji źródła, z którego kupujemy bilety.
5: Przede wszystkim nic na siłę i nic z pośpiechem. Kilka sekund zastanowienia może nas uratować w momencie, kiedy ktoś próbuje nas oszukać. Jeżeli oferta wydaje się zbyt dobra, zbyt piękna, to jest taka czerwona flaga, która powinna wzbudzić naszą czujność.
1: Jeśli kupujemy bilet od osoby prywatnej, warto skorzystać ze specjalnych platform odsprzedażowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz popularniejsze są górskie wędrówki. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym, że przed taką wycieczką trzeba się wcześniej odpowiednio przygotować. Jak bezpiecznie wędrować? O tym z Michałem Bogdanem ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
6: Jak odpowiednio przygotować się do takiej podróży?
7: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Trzeba też świadomie planować trasę, tak wiedzieć, jak trudne jest to miejsce, w które się ładujemy.
6: Jeśli już znajdziemy się w takim miejscu, że nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy, albo poczujemy się gorzej, jakie kroki podjąć, co wtedy zrobić?
7: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR, tak? Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, trochę już mamy mało wody, mało jedzenia, jesteśmy zestresowani, oni mogą nam wtedy czasami doradzić po prostu pewne kroki, na które człowiek by sam nie wpadł.
1: Pamiętajmy, by przed wyruszeniem w góry zainstalować aplikację Ratunek.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 bulldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie brania.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
9: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w Tężnicy Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 buldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie brania.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
11: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
10: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
11: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
0: Reklama.

Reklama. Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Po nawałnicy Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie walczy z zalaniem. Izba przyjęć zamknięta do 20. Polska na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o pożary lasów. W proteście założył spódnicę. Wraca sprawa stołecznych kierowców MZA. Jest 17. Marcin Bartnik. Ulewy zalały część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie. Placówka walczy ze skutkami nawałnic, które przeszły dziś przez Podkarpacie. Woda pojawiła się na poziomie -1. Władze szpitala podjęły decyzję o wstrzymaniu przyjęć. Zalało kilka pomieszczeń, tłumaczy Andrzej Sroka, rzecznik placówki.
2: Czyli między innymi magazyny szpitalne, apteka szpitalna, czy też izba przyjęć. W tym momencie trwa ostatnie osuszanie tego miejsca i sądzimy, że około godziny 20 izba przyjęć wróci do pracy.
1: Strażacy pomagali też usunąć wodę m.in. z zalanych piwnic Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach m.in. Przemyśla czy Mielca. Podkarpaccy strażacy interweniowali do tej pory ponad 200 razy. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
4: Nie rozpalajmy ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9/10 przypadków są powodowane przez człowieka.
1: W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Kierowca warszawskiego autobusu wyjechał na trasę w spódnicy. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na zasady ubioru obowiązujące kierowców podczas upałów. Regulamin ZTM-u nie pozwala im prowadzić pojazdów w krótkich spodenkach, mimo nawet ekstremalnych temperatur.
5: Da się na przykład w Lublinie, da się w Bydgoszczy, da się, jak się nie mylę, w Gdańsku, Kraków, Wrocław, więc no da się, a Warszawa nie. I to jest przerażające. Dlaczego?
1: Mówi pan Dariusz, kierowca autobusu. Inspektorzy ZTM-u uznali jego strój za nieodpowiedni, więc spółka nałożyła karę na operatora, czyli MZA.
6: Podczas rutynowej kontroli pojazdów prowadzonej przez ZTM instruktorzy zauważyli niewłaściwe umundurowanie kierowcy. Wdrożona zatem została standardowa procedura dotycząca uchybień.
1: Tłumaczyła Marzena Toczek, stary brat z ZTM-u. Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że przepisy pozwalają na stosowanie lekkich i przewiewnych materiałów. Krótkie spodenki nadal nie mogą być jednak elementem stroju kierowcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 3 promile alkoholu miała 19-latka, która jechała hulajnogą elektryczną po ulicach z Duńskiej Woli. Policjant zatrzymał ją do kontroli, bo jej tor jazdy od razu wzbudził podejrzenia. Młoda kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi.
7: Dodatkowo podczas interwencji 19-latka zakłócała ład i porządek publiczny, używała słów wulgarnych oraz nie stosowała się do poleceń interweniujących policjantów. Zduńskowolanka została doprowadzona do policyjnego aresztu w celu wytrzeźwienia.
1: Noc spędziła w policyjnym areszcie, a za jazdę po alkoholu i swoje zachowanie dostała mandaty na łączną kwotę 4100 zł. I jeszcze krótko Tour de Pologne. Szwajcarski kolarz Jan Christen wygrał na górze Kocierz, 5. etap wyścigu. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zajął 36. miejsce, tracąc 49 sekund.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Another Day in Paradise i Phil Collins. I tym numerem rozpoczęliśmy magazyn reporterów Radia Plus Kraków. Agata Patela, dzień dobry. 8 minut po godzinie 17 ruszamy z programem. Zapraszam w imieniu naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Zmęczeni, ale szczęśliwi. Pątnicy 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej przemierzają szlaki, by dotrzeć na Jasną Górę. Za nimi pierwszy dzień wędrówki. Wspólnota druga pokonała wczoraj ponad 20 kilometrów. Posłuchajmy, co nam powiedzieli i jakie panują nastroje.
2: No i co, no, emocje są, bolą nogi, bardzo gorąco, na szczęście na drodze spotkaliśmy różne przyjemności w postaci wody i jest lepiej.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, szczęść Boże.
3: My tutaj bardzo mamy fajne wrażenia, bo jesteśmy ekipą i z osiedla i w sumie razem się wspieramy nawzajem, ale najbardziej mnie zaskoczyło, bo jestem pierwszy raz. Takie pozytywne odczucia u ludzi, którzy nie są na pielgrzymce, ale stoją obok i nam dopingują, albo machają, albo przynoszą jakieś jedzenie i to jest naprawdę bardzo miłe.
4: A mnie bardzo mile zaskoczyła otwartość ludzi na pielgrzymce, czyli ludzi, których nie znamy, a którzy i tak do nas podchodzą i się dzielą swoimi doświadczeniami, dzielą się tym nawet jakim idzie jakby na ten moment, jak się czują. To jest bardzo, bardzo fajne doświadczenie, bo rzeczywiście człowiek się czuje częścią tej grupy Wspaniałej Siódemki, bardzo polecamy. No i jest to coś niesamowitego, nasz pierwszy raz, nie możemy się doczekać już za rok.
5: Ten odcinek szedłem cały, śpiewałem, więc minął bardzo szybko, nawet nie myślało się o tym, że jest gorąco, ani że coś boli, tylko się szło i fajnie było bardzo. Jak się zaczyna za dużo myśleć o tym, że jak gorąco jest i że coś boli, jak nogi, to wtedy rzeczywiście mogą się zaczynać trudności. Jesteśmy taką wspólnotą, tworzymy tą wspólnotę jako nasza grupa. Jest nas rekordowo dużo w tym roku, bo nas jako grupa 12 jest nas ponad 200 osób, więc myślę, że dużo nowych twarzy do poznania. To jest taka motywacja też, żeby iść i się nie poddać w trakcie.
6: W gruncie rzeczy nawet te dystanse nie są aż tak długie. Myślę, że też fakt tego, że się idzie w grupie, też bardzo pomaga. Też taka przyjazna atmosfera jest wsparcie. Atmosfera bardzo motywuje do pójścia dalej.
7: Samo dojście do tej Częstochowy, sam symbol tego, co ono oznacza i zrobienie tego razem jest takim też po prostu duchowym przejściem dla mnie. Dużo tutaj bardzo przyjemnej atmosfery, dużo Boga.
8: Jest niesamowicie gorąco, ale jest wspaniała atmosfera i jest bardzo przyjemna. Mnie polecam i zapraszam do uczestnictwa. Motywacja jest taka, że chce się pójść dalej.
2: Intencje nasze, żeby się spełniły, bo obiecaliśmy bliskim, że się spełnią, że się za nich pomodlimy.
9: Franciszek Janyga, salezjanin, przewodnik grupy 15. Było gorąco i to rzeczywiście się gdzieś tam rzuciło pewnie na całość. Widziałem duże zmęczenie z tego upału na twarzach, w nogach szczególnie.
10: Już straż pożarna czuwa, żeby nas polać wodą, gdzie niegdzie, żebyśmy byli orzeźwieni. Dużo pijemy wody, nosimy czapki. Ksiądz Piotr Kosakowski, przewodnik pielgrzymki drugiego członu pielgrzymki krakowskiej, członu Miejskiego. Wrażenia po pierwszym dniu pielgrzymki są takie, że ksiądz biskup Maciej przypominał nam o tym, jak ważne jest hasło pielgrzymki, uczniowie i misjonarze, jak ważne jest na pielgrzymce, żeby słuchać Jezusa Chrystusa, jak ważne jest, żeby być potem człowiekiem, który odda to, co usłyszał, przez to, że się zmienia i że staje się człowiekiem dobrym. Podczas pierwszego dnia pielgrzymki przejście przez Kraków było dość sprawne, dlatego, że jeszcze rano było chłodno. Potem dużo śpiewu, dużo radości, rozmów ludzi między sobą.
9: Widziałem duże nadzieje na ten czas, duże takie też rozmodlenie i chęć nie tylko przejścia pielgrzymki, ale też duchowego przeżycia tego czasu. Więc ten cel nas trzyma, czyli Maryja Jasnogóra.
10: Wszyscy idą dalej, cali i zdrowi. Nikt nie ma żadnej kontuzji pomimo tego ciepła i nikogo nie opuszcza radość.
0: A oprócz wspólnoty drugiej do Częstochowy pielgrzymuje jeszcze 7 innych grup. Wśród ponad 5 tysięcy pątników na szlaku jest także ksiądz kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski. Pielgrzymi wejdą na Jasną Górę 11 sierpnia.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Gimme, ABBA w Radiu Plus. 17 minut po godzinie 17. Teraz zaglądniemy na lotnisko w Balicach.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Powiaty z Podhala wylądują na krakowskim lotnisku. Program Kierunek Małopolska ma przybliżyć podróżnym różnorodność lokalnych powiatów. O szczegóły pytał nasz reporter Kuba Solarz.

0: Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. To jest inicjatywa, o której rozmawiamy wiele lat i oczywiście czekamy na nowy terminal, w którym ta promocja Małopolski może być w znacznie szerszym wymiarze, ale już teraz na terminalu, który mamy, robimy wszystko, by pokazać bogactwo Małopolski, bogactwo powiatu, bo to właśnie z powiatami współpracujemy. W ciągu najbliższych tygodni, aż do listopada, 8 małopolskich powiatów będzie pokazywało właśnie w naszym terminalu to, co najpiękniejsze. Swoje produkty, swoje wydarzenia, bogactwo folkloru, tradycji, bogactwo kulturowe, szeroko rozumiana promocja właśnie małopolskich powiatów. Zaczynamy od powiatu tatrzańskiego, to taki mocny akcent, bo no, Małopolska się najczęściej kojarzy właśnie z Krakowem i z górami, ale potem jeszcze 7 innych powiatów będzie również pokazywało na terminalu to, co najpiękniejsze właśnie lokalnie. Naszą intencją jest to, by otworzyć się właśnie na promowanie miasta i promowanie regionu.
1: Marcin Gandara, Wojtminy Biały Dunajec.
2: Biały Dunajec przylatuje na lotnisko w Krakowie, tak można powiedzieć. W jakim celu?
1: Przyjechaliśmy wraz z całym powiatem tatrzańskim, by pokazać piękno naszego terenu i pokazać turystom, którzy przejeżdżają przez lotnisko, że jest taka kraina jak Podhale na mapie Małopolski i zachęcić ich przede wszystkim do odwiedzenia naszych regionów. Mamy kilka specyficznych cech. Przede wszystkim oczywiście kwestia krajobrazu, kwestia kultury i tożsamości, ponieważ w naszym regionie spotkacie Państwo regionalne stroje góralskie, których my faktycznie jeszcze na co dzień chodzimy. Dodatkowo, jeśli porozmawiacie z lokalnymi mieszkańcami, będziecie mogli usłyszeć warę góralską, z której również jesteśmy dumni. No i w ślad za tym oczywiście zachęcamy bardzo serdecznie, by zapoznać się z naszą kulturą i przede wszystkim muzyką góralską.
3: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Żeby pokazać może coś nowego, za każdym razem przyjeżdżając do Zakopanego można odkryć coś nowego, coś ciekawego, coś niszowego. Każdy pobyt może być inny i nie mówię tutaj tylko o pięknie naszych Tatr, naszej natury, ale również o naszej kulturze, naszym folklorze, tym, co Zakopane daje dla naszej duszy, bo naprawdę można dużo fajnych miejsc zobaczyć i za każdym razem można odkryć coś nowego. Ja zawsze zachęcam wszystkich, aby szukali miejsc takich niszowych. Mamy małe galerie sztuki prowadzone przez artystów, mamy Muzeum Tatrzańskie, które ma kilkanaście filii, to też nie jest takie do końca oczywiste, nie wszędzie turyści byli. Zakopane to nie tylko Giewont i Krupówki, ale to też setki różnych mało uczęszczanych szlaków, na które warto wejść i setki różnych małych inicjatyw kulturalnych, które warto zobaczyć, warto na pewno odwiedzić.
4: Jako pierwsze swoje stoisko w terminalu pasażerskim uruchomił powiat tatrzański. Następnie zaprezentują się powiat limanowski, miasto Kraków, miasto Tarnów, powiaty krakowski, miechowski, nowosądecki oraz myślenicki.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
6: Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 buldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie prania.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
14: Malinowscy znaleźli się w opałach.
15: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
16: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
17: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
18: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
17: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
18: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
19: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Pomidor malinowy. Cena detaliczna 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Reklama.
5: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin w Radio Plus, 26 minut po godzinie 17. I teraz wrócimy do tematu wyborów w Krakowie.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Łukasz Gibała wystartuje w zbliżających się przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Będzie ubiegał się o stanowisko po raz czwarty. Wszystko wskazuje na to, że wybory nie rozstrzygną się w pierwszej turze.
3: Długo czekaliśmy na ogłoszenie terminu wyborów, ale jeszcze dłużej czekamy na to, żeby Kraków był wreszcie miastem normalnym, przyjaznym dla mieszkańców i dobrze zarządzanym. Żebyśmy mieli dobrego gospodarza. Kogoś, kto po pierwsze posprząta bałagan po poprzednikach, po drugie przywróci normalność, ale po trzecie i przede wszystkim będzie po prostu słuchał głosu mieszkańców. Bo my w Krakowie nie potrzebujemy żadnych radykalizmów, żadnych eksperymentów, żadnych skrajności. Tego, co potrzebujemy, to jest normalność oraz jasne i przejrzyste zasady, które będą wszystkich obowiązywały. Tak, żeby nie było równych i równiejszych, 27 września staniemy przed dosyć prostym dylematem. Możemy wybrać nominata partyjnego, u którego paska będą uwieszone tabuny partyjnych działaczy, ich rodzin.

0: Queen, Michalina Frąckowian, czyli przeboje z nutą nostalgii. Ja bym dodała, że to szlagiery z nutą nostalgii.
1: Plus.
0: Jutro warto przyszykować sobie na przykład taki koszyk piknikowy, załadować do niego same pyszności, do tego kocyk i popołudniową porą wyruszyć do Parku Jordana. Dlaczego akurat tam warto? A, bo w weekendy odbywają się tam koncerty na trawie. Podczas tych koncertów można posłuchać na przykład jazzu, bluesa, muzyki klezmerskiej, piosenki francuskiej, folku i wielu innych gatunków, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Te letnie koncerty na trawie to jest taka propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć wypoczynek w parku z muzycznym spotkaniem na żywo. Kameralne wydarzenia odbywają się na łące przy popiersiu Tadeusza Kościuszki, a organizatorzy zachęcają, aby zabrać ze sobą właśnie kocyk i spędzić letnie popołudnie w otoczeniu muzyki. Już jutro, godzinie 17 w Parku Jordana zaprezentuje się Zuza Baum akustycznie. Będzie to program Sny Akustycznie, natomiast w niedzielę o 17 Smoke and Slide i blues na trawie. Do tego koszyk piknikowy, kocyk i chwilotrwaj, jak to mówią.

0: Backstreet Boys w Radiu Plus.
1: Plus? Plus!
0: Przed nami kilkanaście dni pełnych muzyki, tańca, rzemiosła i spotkań z kulturą z Polski i ze świata. Już jutro krakowski rynek główny ponownie stanie się miejscem, w którym tradycja będzie żyła na oczach mieszkańców i turystów. Ruszają bowiem 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Bardzo bogaty program. Na scenie zobaczymy na przykład zespoły z Polski oraz wielu krajów Europy podczas letniego Festiwalu Muzyki i Tańca. Odbędzie się też Dzień Słowacji, Dni Węgierskie, Dzień Pieniński, Dzień Zagórzański oraz Dzień Ukrainy, prezentujące kulturę, muzykę i tradycje poszczególnych regionów i krajów. Przez cały czas trwania targów uczestnicy będą też mogli wziąć udział w licznych warsztatach i pokazach rzemiosła, na przykład haftu krakowskiego, koronki klockowej, garncarstwa, snycerstwa, rzeźby ludowej czy też malowania na szkle. Można zabrać ze sobą dzieci, zapisać na warsztaty. Wszyscy się będą świetnie bawić. A program jubileuszowej edycji wzbogacą także koncerty znakomitych artystów i kapel ludowych, prezentacje regionalnych tradycji, rękodzieła i kuchni, wydarzenia specjalne oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. To wszystko dziać się będzie na rynku głównym w Krakowie, a targi potrwają aż do 23 sierpnia. Warto je odwiedzić, bo będzie mnóstwo atrakcji.
1: Reklama.
2: Malinowscy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdyż

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Reklama.

0: Typical Male i Tina Turner w Radio Plus.
1: Plus.
0: Risotto z grzybami, albo taka esencjonalna zupa, albo jeszcze co innego, na przykład marynowane grzybki ze słoiczka. Jeśli kochacie grzyby pod wszelką postacią, no to mam propozycję. Już jutro rusza 19. Bożenckie Święto Grzyba. To jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez plenerowych w Małopolsce, która co roku przyciąga kilka tysięcy uczestników i to z całego regionu. A w tym roku stadion sportowy w Bożęcinie-Borku ponownie stanie się stolicą doskonałej zabawy, regionalnych smaków i wielkich muzycznych emocji. Organizatorzy przygotowali niezwykle zróżnicowany program artystyczny łączący pokolenia i prawdziwą ucztę kulinarną. Już jutro publiczność rozgrzeje koncert laureatów Bieleckiej Szansy na Sukces oraz występ zespołu Cantabile z ponadczasowymi przebojami grupy ABBA, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk. Niedziela upłynie pod znakiem tradycji wielkiego show. Od godziny 15 wystartuje kulinarny konkurs z degustacją potraw z grzybów oraz prezentacja najpiękniejszych koszy grzybów. W obu konkursach na uczestników czekają oczywiście atrakcyjne nagrody. Popołudnie urozmaici pokaz mody, a zwieńczeniem dwudniowego święta będzie spektakularny koncert Justyny Steczkowskiej z zespołem, która zaprezentuje swoje największe przeboje, między innymi utwór Gaja. Imprezę zakończy widowiskowy pokaz sztucznych ogni, ten po godzinie 21:30. Zatem wiedzą Państwo, gdzie uderzać, jeśli kochacie grzyby, kochacie jeść i chcecie posłuchać dobrej muzyki.

0: Reklama. Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi. Reklama.
1: Służby cały dzień wyciągały jachty z jeziora Sexty na Mazurach po wczorajszej nawałnicy. Od przyszłego tygodnia analitycy zapowiadają obniżki cen paliw. Lotnisko w Krakowie wchodzi do pierwszej ligi. Samoloty będą mogły lądować we mgle. Jest 19. Marcin Bartnik. Na początek jednak poważny wypadek w Koluszkach Włódzkiem. Dwie osoby trafiły do szpitala po tym, jak bus zderzył się z samochodem ciężarowym, informuje Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 40-letni kierowca busa z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Do szpitala przewieziono 57-letniego pasażera busa.
1: Przyczynę wypadku wyjaśnia teraz drogówka. Służby podsumowują akcję ratowniczą po nawałnicy na Mazurach, na mazurskich Sextach. Wichura, która przewróciła 4 łódki na jeziorze, trwała niespełna 2 minuty. Jak ustaliła mazurska służba ratownicza, w wodzie znalazło się 37 osób, z czego jedna doznała lekkich obrażeń. Wojciech Dybaś, organizator obozu, zaznacza, że pogoda załamała się błyskawicznie.
3: My, płynąc już bez żagli na samych silnikach, płynęliśmy w kierunku tego jeziora Sexty i dalej Zatoki Kaczerajno. To się zmieniła diametralnie w kierunku bardzo silnego wiatru. 4 łódki nam się wywróciły.
1: Dybaś dodaje, że jak na ironię uczestnicy wracali właśnie ze szkolenia dotyczącego zasad bezpiecznego żeglowania.
3: Z takich warsztatów, które miały na celu omówienie bezpieczeństwa na wodzie, zachowania, jaki sposób tam udzielać pomocy.
1: Dziś służby podejmują próbę wydobycia wszystkich jachtów z jeziora Sexty. Kierowcy odetchną. Analitycy prognozują spadki cen na stacjach w przyszłym tygodniu. To dzięki korzystnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wojska USA mimo zapowiedzi nie przeprowadziły zmasowanego ataku na Iran. Światowe rynki ropy odpowiedziały na to spadkami cen. Baryłka kosztuje około $80, a to oznacza niższe ceny na stacjach, mówi Magdalena Robak, analityczka z ePetrol.pl.
4: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy. I jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
1: Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja jest dynamiczna. Amerykanie wciąż nie dogadali się z Irańczykami w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Z kolei polski rząd nadal nie podjął decyzji, czy obniży ceny paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Za to po wakacjach rusza przebudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. Na czas prowadzonych robót wprowadzony zostanie system odcinkowego pomiaru prędkości.
5: Od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice oraz od węzła Skierniewice do węzła Pruszków. Rozwiązanie to pojawi się na przebudowywanych odcinkach po wdrożeniu czasowej organizacji ruchu. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie do 70 km na godzinę.
1: Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa trzeciego pasa na A2 oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.
5: Przez cały okres realizacji inwestycji autostrada pozostanie przejezdna, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Takie rozwiązania pozwolą na zapewnienie możliwie płynnego przejazdu przy zachowaniu bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac.
1: Przebudowa A2 obejmie obszar 92 km.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach. System początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, wyjaśnia Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska.
6: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
1: A ta wejdzie na początku przyszłego roku. Dodatkowo pojawi się kilkanaście nowych urządzeń, które ułatwią szybszą kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.
0: Luz plus.
7: Alphaville, Forever Young. I tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz plus.

0: Mamas and the Papas, California Dreaming w Radio Plus.
1: Plus?
0: No nie mogę się napatrzeć na tę piękną retro okładkę książki, którą mam dla Państwa. Tak, tak, od nagród książkowych chcę rozpocząć drugą godzinę programu Luz Plus, a mam dla Was nowość od Katarzyny Dulak. Sekret w kopercie. Małgorzata Głowińska, 30-letnia nauczycielka z Kołobrzegu, od lat próbuje ułożyć sobie życie z dala od bolesnych wspomnień. Choć otoczona jest miłością babci Zosi i lojalnością przyjaciół, wciąż nosi w sobie ślad dzieciństwa naznaczonego przemocą i odrzuceniem. Wszystko zmienia się, gdy w jej drzwiach pojawia się pielęgniarka z kopertą pełną listów od zmarłej matki. Słów, które nigdy nie miały do niej trafić. Te pożółkłe kartki stają się początkiem bardzo trudnej podróży w głąb rodzinnych tajemnic, przemilczeni błędów, które od lat kształtowały jej życie. Wspierana przez silne kobiety swojego rodu, Małgosia zaczyna mierzyć się z prawdą, której tak długo unikała. Jednocześnie w jej codzienność wkracza ktoś, kto pokazuje jej, że miłość może być bezpieczna i czuła. Przeplatające się losy matki, córki odsłaniają historię o pragnieniu bliskości, o strachu przed odpowiedzialnością i o ranach, które potrafią przechodzić z pokolenia na pokolenie. Jest to opowieść o wybaczeniu, które nie przychodzi łatwo, ale potrafi odmienić wszystko. Sekret w kopercie. Katarzyna Dulak, tę nowość mam dla Państwa. Luz Plus, małpa radio, myślnik plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem listy, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.

0: są Madonna, Cukier i Paul Young w Radio Plus.
1: Plus?
0: W Bochni króluje muzyka gospel, a to za sprawą festiwalu Gospelowe Lato, który do niedzieli potrwa w mieście. Uczestnicy wspólnie śpiewają, rozwijają swoje umiejętności wokalne, doświadczają też życzliwości spotkania z Bogiem. Jeszcze Państwo zdążą na dzisiejszy koncert, koncert uwielbieniowy, który o 20:00 startuje w hali Mechanika. Śpiew poprowadzi Anna Madej i Raba Gospel Chór pod dyrekcją Beaty Stasiak. Natomiast jutro koncert plenerowy. A że pogoda będzie, to wszystkich zapraszam. Ten koncert odbędzie się w Tężni Solankowej. Będzie to Gospel Jazz, start o godzinie 19:00. A w niedzielę koncert finałowy warsztatów Gospel i Gospel Kids, start o godzinie 18:00 w hali Mechanika. I przypominam, wstęp na wszystkie koncerty jest oczywiście wolny, a więcej o festiwalu przeczytają Państwo na stronie radioplus.pl.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama.

Przed nami utwory, które wyprodukował bądź skomponował Dieter Bohlen, znany z występów w formacjach Modern Talking i Blue System. Na początek były wokalista grupy Bay City Rollers, Les McKean i Love is Just a Breath Away. Potem formacja Blue System, Magic Symphony, będzie też Modern Talking i Just Me Too, Mona Lisa, a także CC Catch i Soul Survivor.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Pomidor malinowy. Cena detaliczna 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera grupa Golden Life utworem Helikopter. Grupa Manam, Ta noc do innych niepodobna, Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, a także Marcin Rozynek w piosence Najlepsze. Będzie też Artur Gadowski, jego słynny hit Szczęśliwego Nowego Jorku.

Label Chris Ria i Road to Hell zupełnie zmieniamy klimat. Przed nami Julio Iglesias i Manuela. Potem Barry Manilow, Copacabana, a także grupa Montserrat w piosence Moliendo Café.

To był zespół Monserrate w roli wokalistki aktorka Lidia Zamora i to było słynne Moliendo Café. W dalszym ciągu w klimatach latino Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, a także House of the Rising Sun. Będzie też grupa Gypsy Kings i wiązanka ich słynnych przewodów.

To była Tatiana i Chica Cubana, teraz już mistrz soulowej muzyki Barry White i Can't Get Enough of Your Love Baby. Będzie też formacja Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It, a także grupa The Hughes Corporation w piosence Rock the Boat.